0: Maria, Maria, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika, Mika,
1: Expansioni zakażyście! Chodźmy tu kucie! Niechowa maszyneria je! Bez pory do szumu! I kucie nam się! I wróćmy świetu! I wróćmy człowieka świetu! Ale tego słowa nie!
2: Nie! Tego słowa nie!
1: Słowa nie!
2: Kowalica
1: ma najtemna kowalnie!
2: Nie! Ej!